0: ради. Jezu Grycie Zała Obiam cenią mną Myszy się obi Obi wokale Obi baje na rady Poczunia Jezu Grycie Zała
1: Prezydź
0: Awe kaczy obi się Maranata